pistol, ci chaye, shuje, bye na ba. Ciao robobolice, ciao, sugie, pajlera.